0: nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę, dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, to kierzysza, dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę.

0: mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę tak kierzyć, ale dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę tak kierzyć, ale dobre.